0: dodoɔ no ansie ne ɛdedɛ
1: ɛnodeɛ sɛ bio ɛsi obi wɔ mpo kura no ana ɔtu bata bɛyɛ dɛn abɛtera kuro bi mu wɛtera kuro bi mu ɔni
0: abusuafieɛbɛwɔbusuafieɛnti
1: no sometimes ɛkɔ so ɛyɛ no maa bet sɛde dwoodwo fu ne ɔto wɔ fufuo nti ɛwo fufuo si n'anim yɛmfa ne sɛ ntom ne ɔbu nnua nti ɛno ne deɛ ɛno ne deɛ ne ɔwie sɛ ba soɔ ɛno ne deɛ nyɛ ɛne ɛɛnyɛ ɛɛnyɛ wɔsi
0: apia ma mefa nsia
2: gakoforo
1: yo apia meda ase na sɛ wohu wɔpani asɛm bɛtɔ yɛ mu na yɛbuobuo ho sɛ asɛm bɛtɔ owia na yɛbuobuo ho sɛ na aseɛ ne sɛe obi na akɔto som a bi na yɛ sɛ wɔno no ɔmɛkata kyirɛ anaa ɔmɛdwira ne ho biribi mu anaa ok yɛkeka bia na ne ɔdifo angola abɛwo yɛn wɔ fie hanom na ɔpani ɔyɛ susumu padehunufoɔ na ɔyɛ adwuma no nso ayɛ daakyɛ na wɔto sani no a wɔnhunu no yɛdɛ ɛwɔ kyate nim sɛ ɛnka obi ɛkadeɛ nka ɛsi yostee bi na kobi bɛyɛ a nka ɛsɛ kɔde sei so mi na ka bɛdi mu sɛ ne wonya korɔ baɛ no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sei but ɔdifoɔ hwɛ a ɔhum tubu sɛ ne sɛ ne obi kɔfa bidi ɔdi no kwa fa sɛ wonebɛya ɔ sɛfa sɛ wobɛnyane sɛ wadidi no ame sɛ wahu na kɔsi so wokyerɛ mu ɛsɛ ebi a na wonya korɔkora pɛ ne maame asɛm ɛne wɔɛdɛ because wei no ɔnya korɔkora nanim butaye bi ti ɔyɛ dɛ ɔde kɔ yɛ yɛ bɛsɛ mpanimfoɔ kora sɛ asɛm ani adanseɛ wobi de twa yɛ dɛ ɛde adanseɛ ɛdeɛ na ɔpɛ sɛ wɔyɛ ok yɛhwɛ no ma ɔde kɔ yɛ napani ɛhwehwɛ ɛne nyinasoɔ biara sɛ wei sɛ be yɛmfa nyi nku nnipa yɛmfa nyitwe obi sɛ berɛ yɛmfaɛnkanobiantom yɛmfa nyɛ mpɛ
3: yɛdiensuo
1: so mankwa dɔkɔdɔk
3: wmsuwɔtase
1: nti memedeɛ wei no atwehwe nsɛ bebree a bato the sen sɛ ɛnei sɛdeɛ yɛyɛ binom no sɛ obi kora ti menim obi a ne sikani paa na ɔyɛ kye nso opreta ne ɔtontɔn kye nso opreta ho noma wɔ eastern region hɔ dɔma machine ne adeade wo sika paa kwawo sikafoɔ nom sii so no bi na ne yere wu wɔ ɛyɛ kwawo no bɛsie ne ɔkɔno ngo amusieɛ na ɔsii dɛn ɛne ɔde nka dadeɛ bagra poof ɛtwa ho hyiɛ nti wogyina akyiri a wohu sɛ pikture se a ɔbaa no ha sɛi ne ɔte pɔnkɔ so wɔ beach asɛi ne ɔhasɛi nsɛi ɔba no ɔti play mu ho a ɛne sika waprɛ de sika gu ɛyɛ ɛna no ɛso na wonim kano imagye sɛ ɔfo kɔnom yɛ baa so yɛmfa ho no wonyankopadeɛ a wayɛ kɔmnadeɛ na mafoɔ de
3: abaa
1: afei ne twa koraa no na wobɛkorokora no ne pikyɛse no koraa no abobɔ ne adeade bi na ne nyinaa no ne ho mfasoɔ ne sɛe ebi na ɔpani ebia no no ɔde kyerɛ ɔdɔ akyekyerɛ ne yere no kekɛ biribia nyɛ dɛ ɛnta akyiri ebi ne bia deɛ yɛhu ei sɛ ebia no ha na yɛkai no ɛna ɔpani deɛ ɔyɛ padehunufoɔ ɛna watumi agye berɛ abɛkyerɛ nsɛm mu ame akoma to yɛyɛm ɛwɔ nsɛm bi ho ɔwɔ wiase mesɛm so me nua mawie ma asɛm ka
0: mɛde wase nhyira 104.5 fm so ni abusuafoɔ akasima no du na ɛberɛ no so ɛdɔn no abɔ mede sima nnum pɛ yɛagya frɛfoɔ 0322083132 0322083182 obi abadada agofia
4: amesia
0: menie na wɛ
4: megyina ma nkra nso
0: makie
4: papa
0: makie
4: papa
0: menie na wɛ
4: megyina ma nkra nso pɛɛ
0: ɛne ɛyɛnkɔ
4: papa nea meka ne sɛ wɔhu saa sɛm yɛ na sɔfo wo kan ɔhu sɛ tete no yɛnnua bi bɔ nwom bi ɔse wawu daba ma ne so Me ma mi a jua fu.